0: stavíte letos dům a už máte projektovou dokumentaci a můžeme ji vidět? Protože právě pro takové stavitele, kteří jsou ready stavět pořádně, je tu soutěž o pořádný dům zdarma od Wienerbergeru. Ano, slyšíte správně. Dům zdarma. Tedy pořádný stavební materiál na celý dům od Wienerbergeru v celkové hodnotě 1,2 milionu korun. Cihly Poroterm jako základ každého pořádného domu, k tomu střecha Tondach a dlažba Semmelrock nebo fasáda Terka. A aby to bylo komplet, přidáváme i podlahové topení Pipelife. Jak se do soutěže zapojíte? Je to snadné. Stačí se zaregistrovat na webu poroterm.cz a nechat si zpracovat kalkulaci pro váš dům. Samozřejmě zdarma a bez závazku. Ale pozor, soutěž o dům zdarma končí už 7. června. Takže pokud stavíte letos a zvládnete výhru odebrat do konce listopadu, nepromeškejte svou šanci a zapojte se do soutěže ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Vybudování důležitých vzdušných stěn na haldě Heřmanice v Ostravě brzdí majetkové spory. Senát odmítl sněmovní návrh na snížení záloh pro OSVČ. Sportovní areály u škol v Českém Těšíně se postupně otevřou veřejnosti. Zítra bude oblačno, postupně zataženo s deštěm, teploty do 23 stupňů. Zprávy a Lenka Blažejová. Hezký večer. Diamodal jedná s firmou OKK koksovny o pozemcích na prohořívající haldě v Ostravě Heřmanicích. Spory brzdí přípravu další sanace této velké ekologické zátěže. Po dnešní návštěvě premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO v Ostravě to potvrdil ředitel státního podniku Ludvík Kašpar. Diamo chce postavit vzdušné oddělovací stěny, které mají zabránit tomu, aby se oheň rozšířil do okolí.
3: Ta klíčová stěna B je stále na pozemcích koksoven, to znamená, to je ta věc, která nás zatím stále brzdí. My jsme řešili majetkoprávní vypořádání, jak umožnit realizovat stěny, na kterých se všichni všeobecně shodnou, že je to správné řešení. Zatím nemáme žádný souhlas od koksoven s tímto projektem, stále k němu mají výhrady.
2: Město Ostrava chystá změnu územního plánu, která by v budoucnu umožnila potřebné pozemky vyvlastnit. Snížení sociálních odvodů pro živnostníky budou muset znovu řešit poslanci. Koaliční návrh na snížení záloh, řádově o stovky korun měsíčně, zamítli senátoři. Argumentovali například možnými výpadky příjmu důchodového systému v budoucnu. Senátor Tomáš Třetina z TOP 09 pak upozorňoval na dopady i právě přímo na živnostníky.
4: Návrh znamená sice, že část OSVČ si krátkodobě polepší zhruba o 700 měsíčně. Jenže v budoucnu to bude znamenat nižší důchod pro tyto lidi o dobrých 1500 korun měsíčně.
2: Ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO návrh dlouhodobě prosazuje s tím, že má drobným živnostníkům pomoct. Na železniční trati mezi Štramberkem a Kopřivnicí na Novojičínsku dnes vykolejil poslední ze 14 vagónů nákladního vlaku. Vagón s cementem se převrátil na bok. Událost se obešla bez zranění. Trať je ale nadále neprůjezdná. Obnovení provozu se odhaduje na čtvrteční poledne. Řekl to mluvčí zprávy železnic Martin Kavka. Případ šetří drážní inspekce. Českotěšínská radnice chce lidem postupně otevřít sportovní areály u škol. Hřiště i atletické ovály město opraví a zajistí správce. Místo jednotlivých škol se totiž o sportoviště bude nově starat správa účelových zařízení, říká nezávislý starosta města Karel Kula.
5: Ke změně došlo určitě z důvodu i ekonomických. Samozřejmě školy nemají prostředky na to, aby udržovali ta zařízení v odpovídajícím stavu. Důležité je to, abychom ta hřiště otevřeli pro veřejnost, pro děti, aby tam mohli sportovat, trávit tam volný čas.
1: Počasí.
2: V noci na zítřek bude v Moravskoslezském kraji polojasno, teploty v noci od 16 do 12 stupňů, zítra pak bude oblačno, přechodně až zataženo. Odpoledne a večer lokální přehánky, nejvyšší teploty od 18 do 23 stupňů, na horách od 12 do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Policie Hlučínská v Ostravě bourala dvě osobní auta a provoz je tam částečně omezený. Policie už nehodu na místě vyšetřuje. A další aktuální nehoda je u Opavy na velkém kruhovém objezdu. V Kateřinkách havaroval motorkář, i tam je kolona, dejte pozor.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Český radio v Ostravě, vydařeňa.
7: Dobrý večer, Široda, 6. maja 2026 roku, imieniny Jana i Judity. Před mikrofonem vítá państwa Jacek Sikora i zaprasza do wysłuchania wydarzeń aktualności Českého radia w Ostrawie. Nowa kładka łącząca karwińskie łąki z Pogwizdowem ma swoją nazwę. Będzie się nazywać kładka sąsiedzka. Tak zdecydowali mieszkańcy z obu brzegów Olzy, którzy głosowali na 5 finałowych propozycji. Autorką zwycięskiej nazwy jest Martina Puszowa. Jak powiedział wiceprezydent Karwiny Andrzej Bizoń, wybrany z listy Partii Socjaldemokratycznej, kładka ma znaczenie praktyczne dla pieszych i rowerzystów, ale jest też symbolem dobrych relacji między Republiką Czeską a Polską. W Grodku trwa porządkowanie centrum wioski. W parku w pobliżu urzędu gminy ogrodnicy usunęli chore i przerośnięte drzewa i krzewy oraz posadzili nowe. Założyli też nowe rabaty kwiatowe. Jak poinformował wójt Robert Borski z ruchu Stan, do niedawna otwartego pump tracku zostanie dodane boisko workoutowe, a całość oddana zostanie do użytku na początku czerwca. Wodarze czeskiego Cieszyna chcą stopniowo udostępniać mieszkańcom tereny sportowe w pobliżu szkół. Obiektami zajmie się teraz zarząd obiektów specjalnego przeznaczenia. Ten już, jak powiedział niezależny burmistrz Karel Kula, remontuje boisko przy ulicy Ostrawskiej, należące do niedawna do szkoły podstawowej Grabina. Jak na razie wymieniono tam murawę na boisku piłkarskim. W kolejnym etapie dojdzie do naprawy oświetlenia i nawierzchni owalu lekkoatletycznego. Przechodzimy do doniesień zaolziańskich. W tym roku Polacy obchodzą 110. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. Sylwetkę tego wielkiego pisarza przedstawił na wystawie w siedzibie Kongresu Polaków w czeskim Cieszynie szef ośrodka dokumentacyjnego kongresu Marian Stefek.
8: Ta wystawa powstała już 10 lat temu, kiedy w Polsce obchodzono rok Henryka Sienkiewicza i wtedy już mogli ją obejrzeć również uczniowie szkoły podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Jabłonkowie, ale generacje oczywiście się wymieniły. A oczywiście ta wystawa będzie znów prezentowana i w Polskim Gimnazjum imienia Juliusza Słowackiego tutaj w czeskim Cieszynie i w Zarządzie Głównym PZKO, a później w zależności od zainteresowania.
7: Chór dziecięcy Tralala z czesko-cieszyńskiej polskiej podstawówki powrócił z Hiszpanii, gdzie na festiwalu Gaudete Barcelona wyśpiewał aż 2 złote nagrody, mówi kierowniczka artystyczna i dyrygentka zespołu Beata Brzuska.
9: Na pewno bardzo nas cieszą te nagrody, zwłaszcza, że byliśmy oceniani jakby razem z tymi dorosłymi chórami, czyli uzyskać między doświadczonymi muzykami aż tyle punktów uważam naprawdę za wielki sukces chóru. Byliśmy jedynym dziecięcym chórem. Co mnie najbardziej zaskoczyło, może nie tyle poziom, ale liczba tych chórów, że było aż 13 chórów, no i naprawdę z tak wielu państw.
7: W ramach tegorocznej literatury na granicy nie zabrakło również rozmów poetyckich. Jednym z gości programu był Zbigniew Machej, poeta i tłumacz, od lat związany z polsko-czeskim dialogiem literackim. W rozmowie odniósł się m.in. do miejsca poezji w programie festiwalu oraz do tego, jak literatura przekracza granice języka. A jak sam wspomina?
10: Wydaje mi się, że teraz w polskiej poezji jest już dużo antylityki i że ten sposób widzenia świata i rozumienia poezji trochę szybciej chyba pojawił się w Czechach i właśnie Czesi w jakimś sensie potrafili łączyć ze sobą dwie skrajności. To, co jest liryczne, osobiste, prywatne, z tym, co jest publiczne, polityczne i wspólne dla pewnej szerszej grupy społecznej, dla państwa na przykład. Więc te dwa bieguny, one określają też jakby sposób ścierania się tych żywiołów prywatnego, intymnego i tego publicznego, politycznego.
7: publicystycznej części wydarzeń powrócimy do Festiwalu Filmowego Kino na Granicy oraz odwiedzimy PZK Obców z Piosku. A na razie posłuchajmy zespołu Ira i piosenki Nadzieja.

0: do zakończonego w niedzielę festiwalu Kino na Granicy wracamy dziś od strony organizacyjnej. O tym, jak wygląda przygotowanie wydarzenia po czeskiej stronie Olzy, jak koordynuje się program między Cieszynem a czeskim Cieszynem oraz co sprawia, że festiwal działa jako jedna całość, opowiada Ela Ścierba-Molenda, dyrektor organizacyjny czeskiej części Kina na Granicy. Rozmawia z nią redaktor Filip Tomanek.
1: A protože trošku cítím, že se budeme věnovat složitým otázkám, například polsko-ruským vztahům.
2: Żeby na to spojrzeć przez pryzmat tej czeskiej strony Kina na Granicy, jak wygląda to od kuchni, ale od tej czeskiej?
3: No zaczynamy w sumie zaraz po tej decyzji, więc przygotowania zaczynają się zupełnie pod koniec edycji poprzedniej, więc już wtedy dyrektor programowy, czyli Marcin Nowosad, przygotowuje jakąś wizję, jakie są ciekawe w tym roku retrospektywy, czy ma ktoś jakiś jubileusz, co mogłoby być ciekawe dla też polskiego widza, tak, bo też chcemy pokazać wszystkie kino Polakom. Więc w tym roku to jest retrospektywa Iwy Janżurowej i w sumie wszystkie czeskie i słowackie nowości. Więc zaczyna się jakby od takiego budowania programu. Według tego my dzwonimy i zapraszamy gości, tak, żebyśmy tutaj mogli po filmach się spotykać i opowiadać. No a my organizacyjnie piszemy granty, staramy się zyskać finanse. W tym roku mieliśmy trochę kłopot, bo się dowiedzieliśmy w sierpniu, że nie mamy kina, bo Kina Central zostało zamknięte, więc dla nas to było trochę organizacyjny problem, no bo było trzeba szybko znaleźć coś po czeskiej stronie, gdzie można by było tak przynajmniej 300-350 osób zmieścić i można by było z tego zrobić jakby salę kinową. W tym roku jest to hala na Swojsykowej, która myślę, że spełniła swoją rolę. Zobaczymy, musimy na spokojnie usiąść po tej edycji i się zastanowić, czy to jest ten lokal, w którym chcemy korzystać w ramach kina, czy jeszcze coś innego szukamy, czy być może teatr. Zobaczymy.
2: My rozmawiamy w niedzielę, czyli w ostatni dzień festiwalu, ale jak na ogół przez te 5 dni wyglądała koordynacja czeskiej i polskiej strony, bo czasami może pojawiać się, powiedzmy, jakaś bariera językowa nawet.
3: No, przyznam się, że u nas nie ma barier, bo wszyscy są dwujęzyczni. Tak, przynajmniej ta ekipa z czeskiej strony jest dwujęzyczna, wszyscy mamy jedno biuro, tak, siedzimy tam na zamku, załatwiamy telefony, jest tam taki multi-tygiel językowy, no bo mamy też część literacką, gdzie mamy Węgrów, Słowaków, więc wszystko to ogarniamy, więc tutaj nie ma żadnych problemów, pracuje się bardzo dobrze.
4: Zadam kilka pytań, a później przekażę głos Państwu, oddam głos pytaniom z publiczności, a ponieważ będziemy dzisiaj rozmawiać na trudne tematy, relacje, jakimi są relacje polsko-rosyjskie?
2: Czy granica państwowa bywa jeszcze problemem, albo może taką symboliczną też częścią samego festiwalu?
3: Myślę, że nie. No, wydaje mi się, że w ramach przeglądu tej granicy nie ma, tak? Może trochę jest kłopot ustawiając kalendarz projekcji, tak? Bo na przykład my byśmy chcieli pokazywać jakieś czeskie filmy po polskiej stronie, żeby przynajmniej pokazać w teatrze Adama Mickiewicza, no bo jest to bardziej reprezentacyjna przestrzeń, ale na przykład okazuje się, że dystrybutor nie chce, bo ma w planie jakiś przegląd konkursowy, tak? Chcę pokazać film w Warszawie na festiwalu, gdzie może zyskać jakąś nagrodę. My nie jesteśmy festiwalem konkursowym, więc tu się czasami zaczynają schody, że trzeba szukać i docierać, czy można zagrać po polskiej stronie, czy jest taki format. Oczywiście dużym nakładem pracy są napisy, tak? Bo my wszystkie polskie i czeskie filmy są odpowiednio w wersji językowej. Tu też jest praca, bo tłumacze muszą usiąść, przetłumaczyć, przygotować listy dialogowe, no i tego trochę jest.
2: Narzuca się pytanie, czym różni się ta publiczność czeska od polskiej?
3: Myślę, że Polska jest zawsze trochę bardziej bezpośrednia, tak? Czescy goście zawsze chwalą spotkania po filmach, mówią, że to jest inny typ pytań, że nie ma takiego tej głuchej ciszy, żeby brakło chętnych do dyskusji, tak? Zawsze jakaś ręka w górze, zawsze ktoś ma pytania, tak? Ta interakcja jest bardzo myślę, że ciekawa. Opowiada mi aktorka, że była zaskoczona, że czasami myśli, że to będzie taki small talk, tak? Że nie wiem, jak tu się pani podoba na festiwalu, a że po filmie, bo to akurat to była Anita Krausowa, która gra w filmie Franz Kafka, chyba, że tak było głębokie pytanie o 10 rano, że sama musiała zastanawiać, tak, był o zasady Kafki, tak, o jakieś takie głębokie pytania. O.
1: Widzim, że jste przywezł Oscara, gratulujemy, ale ja jsem slyšel, že on se na mnie kam stratil, zatulal. Jak to było?
2: Festiwal sam jest, powiedzmy, bardziej znany po polskiej stronie, czyli w Polsce, a jednak jak reagują goście z Czech, aktorzy, reżyserowie, producenci, którzy przyjeżdżają komentować różne filmy, seanse, albo sami włączają się w debaty?
3: Bardzo dobrze. No, mieliśmy w tym roku bardzo dużo czeskich gości. Większość z nich była tutaj pierwszy raz. tak, a okazało się, że być może jesteśmy takim festiwalem, nie wiem jak to wygląda w Karlowych Warach albo indziej, ale mają tam więcej obowiązków, tak, mają jakieś kontrakty, muszą się spotykać tam chyba z sponsorami, mają napięty grafik, tak, tutaj my w sumie po nich, no w sumie oprócz tego spotkania i tej dyskusji po filmie, no niczego nie chcemy, tak, zostawiamy im luz, mogą sobie spacerować, mogą sobie chodzić, chodzą po filmach, zupełnie odjeżdżali wszyscy bardzo tacy zadowoleni, że takie festiwale im bardzo się podobają, tak, że czuli się z jednej strony gośćmi, a z drugiej strony jakby uczestnikami, tak, bo pooglądali masę filmów, nie mieli żadnych większych obowiązków, nikt ich tu nie gonił z telefonem i nagabywał na zdjęcia, no, taki po prostu klimat festiwalowy od kuchni.
2: Trochę tak filozoficznie, co daje sam festiwal Kino na Granicy czeskiej stronie, czeskiemu Cieszynowi?
3: Ja przyznam się, że bardzo lubię czeski Cieszyn przez właśnie czas Kina na Granicy, bo nareszcie tam jest ruch, tak, i ci ludzie kursują, bo dwa miejsca, czy trzy w sumie sale są po czeskiej stronie, więc widać ten wzmożony ruch po czeskiej stronie. No myślę, że to jest taki ten bonus. No i jest głośno, jest gwarne.

0: wydaje mi się, że być może kiedyś czasy wożenia filmów w pudełkach, tak, to człowiek wiedział, że ten film tutaj jest, tak, bo jest na taśmie i jest, jest tutaj fizycznie. Teraz to jest wszystko, znaczy nie, że online, bo mamy to na różnych drive'ach, ale potrzebne są klucze, tak, i czasami to może się posypać, że tam nie pasuje klucz, nie można filmu odtworzyć, nie można wgrać napisów, tak, wszystko to, to jest jednak 150 filmów, które zaczynają się wgrywać na serwery we wtorek wieczór, tak, w środę są pierwsze projekcje. Więc takie techniczne rzeczy, żeby to wszystko w tych 6 salach działało, żeby działał sprzęt, żeby działały mikrofony, żeby nam się goście gdzieś nie zgubili, tak, żeby nie były jakieś problemy właśnie techniczne, to myślę, że jest taki chyba największy problem. No potem pogoda, ale to nas, że tak powiem, na to nie mamy wpływu, tak, bo pierwsza prolekcja plenerowa no, było chyba 0 stopni, tak, więc... Ale i tak przyszło 100 osób spotkać się z panią Jężurową, więc bardzo mnie to cieszy, że nawet w zimnej pogodzie były osoby chętne.
1: Są takie momenty, że nawet wy jako organizatorzy możecie na chwilę odsapnąć i na przykład obejrzeć cały film.
0: Nie. Ja przyznam się, że nie. Ani filmu, ani kawałek filmu, nawet już się o to nie staram, bo mam telefony tak co średnio 10 minut, więc jak oglądanie jakiegokolwiek filmu jest, nie, to muszę jechać na festiwal, żeby filmy obejrzeć.
1: Jakie sytuacje tutaj podczas festiwalu najlepiej pokazują, że jest to wydarzenie transgraniczne, które łączy dwa państwa, jedno miasto, powiedzmy, które zostało podzielone?
0: No myślę, że właśnie ten transgraniczny pokaz na Moście Granicznym, tak? Bo to jest ewenement, chyba tego nie ma nigdzie, że widownia siedzi w Republice Czeskiej, a film się pokazuje w Polsce, tak? Więc to jest naprawdę transgraniczna projekcja i to ludzie bardzo cenią, tak? Bo to jest coś, co nie ma żaden inny festiwal, czy to jest taka naprawdę transgraniczność.
2: Z Elżbietą Ścierbą-Molendą rozmawiał redaktor Filip Tomanek. Do zmian doszło ostatnio w zarządzie koła PZKO w Piosku. Dotychczasowego prezesa Alojzego Wocławka zastąpiła na tym stanowisku Marcela Szkanderowa. Wocławek został jednym z dwóch wiceprezesów, a my rozmawialiśmy z drugim wiceprezesem, Janem Michalikiem.
3: Pan Jan Michalik, nowy wiceprezes koła PZKO w Piosku. Panie Janku, doszło do zmian, prawda? Pod koniec marca było u was zebranie sprawozdawczo-wyborcze i zasiadał zarząd, który zdecydował o zmianach. Jak to wszystko właśnie teraz w kierownictwie koła wygląda?
4: Tak, końcem marca było walne zebranie. Teraz było zebranie nowego zarządu, gdzie głosowano, jaki będzie skład aktualny. Pan aktualny też mój wiceprezes, bo on jest bardziej doświadczony i bardzo go szanujemy za tą wszelką pracę, której ofiarował swój wolny czas, by poświęcić się jako prezes kołu Piosek.
3: Czyli chodzi o pana Alojzego Wocławka?
4: Tak, pan Alojzy Wocławek bardzo wzorowo i ofiarnie się poświęcał wszystkiemu. Bardzo go za to szanujemy, doceniamy. Jest to nasz wzór, godny naśladowania. No tylko, że po prostu też jak w każdym kole mijają lata, przychodzą nowe wizje, nowi członkowie, nowy entuzjazm, to wszyscy jakoś tak przy jednym takim zakulaconym stole, przy pogodnej atmosferze zdecydowaliśmy podjąć taką po prostu zmianę. Była chętna pani aktualna prezes, pani Marcela Szkanderowa, która jest z domu Kobieluszowa. To znaczy, że jest też pioszczanką od dziecka, to zachęciła się i zaoferowała siebie samą do tej służby, co jest też takim naszym motem, by przyciągać nowych ludzi i byśmy się mogli dzielić tymi doświadczeniami, to jest według mnie szansa na to, że znów coś nowego powstanie w poszanowaniu i w nawiązaniu na to, co wszystko dla nas zrobił nasz aktualny wiceprezes, pan Alojzy Wocławek, który właśnie jest ciągle członkiem tej naszej rodziny zarządu, bo mamy tam zawsze bardzo przychylną atmosferę, kochamy się jak w rodzinie i tego według mnie trzeba doceniać, że jesteśmy dla siebie nawzajem taką fajną wspólnotą.
3: Co jest ważne, wasze koło postawiło na młodzież i jest stosunkowo młodym kołem, gdzie ta młodzież się angażuje także na imprezach organizowanych przez ich starszych kolegów, prawda?
4: Tak, jest to ciekawy fenomen. Nas to wszystkich cieszy, młodych i starych, bo tak jak mówił na przedostatnim spotkaniu pan Karol Kurzysz, to że

0: też ma lat 80. W przyszłym roku nasze koło będzie świętować lat 80 od założenia. No i bardzo się cieszył tym, że się to omładza i odradza, że po prostu przychodzą nowi, że jest to dziedzictwo naszych przodków kontynuowane, a naprawdę widać, że te korzenie są mocne, że ciągle przetrwawamy, jesteśmy obecni, staramy się coś działać i przyczynić się do ogólnej po prostu sprawy, nie tylko w ramach naszej mniejszości lub naszego koła, ale wychodzimy z naszymi działaniami wśród wszystkich ludzi bez różnic narodowościowych i tym podobnie.
1: Była to rozmowa z wiceprezesem PZKO-wsów z Piosku, Janem Michalikiem. Jutro powrócimy do Piosku, a Jan Michalik opowie nam o tym, jak z kolegami budują kolibę pasterską na Girowej.
0: I właśnie tym, że ta koliba jest na tej stezce czeskiej, na tym szlaku turystycznym i chodzi tam wiele ludzi, to chcielibyśmy ją zaoferować tak, jak jest to w krajach skandynawskich, że można by tam było swobodnie przespać, przenocować bez opłaty, po prostu za dobre zachowanie, bo już słyszeliśmy, że tam kilka ludzi spało, a nawet tam jedynego śmiecia nie pozostało, co nas bardzo cieszy.
1: To wszystko, co zespół redakcji Polskiej Czeskiego Radia przygotował dla Państwa w środę 6 maja 2026 roku. Za uwagę dziękuję Jacek Sikora i wraz z zespołem Manam i piosenką Krakowski Splin zapraszam na jutrzejsze wydarzenia. Życzę Państwu miłego wieczoru i do usłyszenia.